0: No, skąd żyrafem?
1: Tak?
0: Ale to mnie wyszło.
2: Oh. Hang on, I better make sure this is right.